Ah, y huy, ne papa shorty, ah, y huy, ne papa shorty, ah, y huy, ne papa shorty, ah, y huy, ne papa shorty, ah, y huy, ne papa shorty, ah, y huy, ne papa shorty, ah, y huy, ne papa shorty, ah, y huy, ne papa shorty, ah, y huy, ne papa shorty, ah, y huy, ne papa shorty, ah, y huy, ne papa shorty, ah, y huy, ne papa shorty, ah, y huy, ne papa shorty, ah, y huy, ne papa shorty, ah, y huy, ne papa shorty, ah, y huy, ne papa shorty, ah, y huy, ne papa shorty, ah, y huy, ne papa shorty, ah, y huy, ne papa shorty, ah, y huy, ne papa shorty, ah, y huy, ne papa shorty, ah, y huy, ne papa shorty, ah, y huy, ne papa shorty, ah, y huy, ne papa shorty, ah, y huy, ne papa shorty, ah